Natręca usta w drzwiach, pogładzają mrak. Wyszły mesadę, wielu prawoty stawia. Mrwu sieczenia na blan. Już samka odjeczek.